jen Angul sub ombrel, por Angul de ciel, și similis jest al angelor. Jen Angul de ciel, por Angul sub ombrel, perdis mine el chans, cregel. Survoyer